0: ¿Y entonces en qué vamos a quedar? Que si me quiere, que bueno, si no me quiere, bueno, que
1: oye,
0: si no
1: yo
0: va
1: no
0: a dejar,
1: aguanto este pleito. Yo no aguanto este pleito.
0: Que,
1: quédate con todo, que ya yo me fui.
0: Me quedé con todo y te fui.
1: Chao.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Poslušali ste brezplačno objavo.
7: Radio Sraka.